0: Ukhozi FM sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa lemidlalo uKhozi FM.
1: Elumuntu obekufanele khishe emosha
0: nezinye iziteshi ze SABC.